ingaisha oma chivithilo no rodo nene matu chivithilo ndilo ya chimanga yomwa chiwetu omuthiwerwa Tomo Tomo Urbanes mbae wakango otwi kangwa chivi wathilo ndilo ya chimanga motalesman shacho mbindo robi ungula umilongo yari na eta tukomwede mbiko mbura nji Tomo Tomo oma chivatu mwe kangwa chivi na ihemu ya ruke oseke makangwa chivi uiwana mbinga bilube oshu wanasha kango otwi oshu wanasha njavera mokada pamba oshu wanasha mwariani Oshu wanacha ndifiro, oshu wanacha chirode, opo maithu kukatha nduhangara, kuhuyo kandobadhu, ngubishita kangwa